0: Veselo Koledo.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyeux Noël.
2: La Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.